Miłymi raz na spacer spotkałoś liczny pugada. Poleciał zielony papuga, ja smutny i teraz śpiewa sam.

0: idziesz, Benny? Benny, gdzie ty idziesz?
1: Ła?
0: Gdzie idziesz?
1: Ja idę do domu.
0: O, ciocie, kup mnie jednego.
1: No. Moja żona mnie zabije.
0: To się boisz twojej żony?
1: You better believe it. Moja kobieta waży 350 funtów.
2: Get together.

0: to that man to do as a...
1: Badruj mnie!
2: Ale nie wiem, Julia, badruj mnie, ty, czekaj, ty pijaku!

to w lesie zima przygrywał, a taki młody ludziom zaśpiewał, a taki młody ludziom zaśpiewał. Stare panny się cieszały, jak go słyszały, jedna drugiemu powiada, to Władziu mały. Ja wam zaśpiewam ładne piosenki, ej, rozweselcie chłopcy i panienki, ej, rozweselcie chłopcy i panienki, a wy z

miałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali. Nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.

0: flaszkę i kiełbasę niesie. Komoter flaszkę i kiełbasę niesie. Jedni piją, drudzy tańczą, banda ładnie gra. A basista smyczkiem grywa i okiem mruga.
1: This is Jacob Fortin of Grizzly Rock and Polka saying thank you for listening to Grizzly Polka streaming right here on GrizzlyRadios.com.

na środku pola. Rośnie to pola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi

víc, trochę potańcuję, trochę chcę wypić. Jak łyknę jednego, wezmę drugiego. Przecież mam dwa nogi, trzeba być równo. Nie pójdę do domu, choćbyś błagała. Mam dość tu gorzoły, dość do jedzenia. Niech się chałupa wali, mnie nie obchodzi. Mam dużo znajomych, nikt nie odchodzi. Dzieńa, dzieńa, dzieńa, dzieńa. Yeah, we gonna have good time, everybody. We gonna have nice time. Dzieńa, dzieńa, dzieńa. Yeah, go ahead, wypij sobie jednego, drugiego. Dzieńa, dzieńa, dzieńa. Everybody dance, everybody happy. Yeah. Ja tak mi się spodobał. Da, da, da, da, da, da, da. Yeah, well, I'm also eat. Goodbye, that's it, yeah. Będziemy się bawić aż do ostatka, ale ci tańcują dziadek i babka. Nie pójdę do domu, ja tu zostanę. Wszyscy się tak bawią, ja ciebie nie chcę. Ty możesz mieć chałupę, ja o to nie dbam. Ja chcę dziej płyty, bo ich zawsze gram. Będę sobie śpiewał i wypiję se. A jak mi się zachce, to potańczę se. La la, la la la la la. Yeah, goodbye, Kubaszka. I don't wanna see you no more. No, no, no.